drodze nic złego się nie zdarzy. Wystarczy bliskość twoich myśli. Wystarczy bliskość

tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: 10 chwilin na 8 godzinę Polski, na 9 u Białorusi. My w bliższej godzinie szmat będziemy mówić pro kulturę i szmat pro miastowe sprawy, jakie tyczą się naszego regionu. U wiosce Kabylance, co w gminie Michalowa w Podlaskim województwie, odkryli skwer imienia białoruskiego piśmiennika, krajoznawcy i nastawnika Mikołaja Gajduka. Na terytorii skwera ustalowali pamiętną szyldę i lawu z przykazkami na dwóch mowach. A sama prostora ma stać miejscem wstrzeczy, odpoczynku i zachowania białoruskiej historycznej pamięci. Dączka Mikołaja Gajduka, Maria Suszczyńska, podkreśliła, że dla samej to nie tylko wielki honor, ale świadczenie tego, że praca jej baćki nie zabyta.
1: To jest miejsce szczególne, bo ojciec ma swoją ulicę, ale w Białymstoku. Natomiast to jest miejsce szczególne dla niego względu na to, że to była jego kraina szczęśliwości. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy, czyli język, kultura, historia, wyznanie. I jakby z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie. No ten dorobek jest trochę wszechstronny, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że byłam bardzo dumna, kiedy się dowiedziałam niedawno, że z książek dzieci białoruskich w podstawówce, które razem z moją mamą opracowali, to do dzisiaj dzieci się uczą.
2: Калі успомніць, якім быў Мікалай Гайдук, ось мы бачым фотаздымкі, такі, хто ён зараз заспеў, якім ён быў чалавекам, што варта пра яго помніць?
1: Szczególnie myślę, że najważniejsza jego cecha pracowitość i przywiązanie do tradycji białoruskiej.

0: Мы только что чули, как у кабелянцы, Коля Михалова, она у Подляском воеводстве вшановали Миколу Гайдука, белорусского журналиста, педагога, громадского деяча с Белосточины. А у Белостоку, у православном приходе, она богослова, вшановали разбира с вёски Канюки на Нарве Владимира Наумюка. При нагоде прайшла там сустрэча, у час якой размаўлялі пра кніжку, якую напісала яго внучка Ганна Наумюк Якуц, Уладзімір Наумюк, пакуль выкажуцца скульптуры. Аўтарка адзначыла, што гэта добрая нагода, каб паразмаўляць не толькі пра кнігу, але і пра памяць і спадчыну народнага мастака.
1: Czuję się dosyć dobrze, babcia też. Wiadomo, dziadek ma 91 lat. To już jest taki wiek, w którym taka pogoda nie pomaga, tak? Więc, ale jakoś sobie dają radę. Ostatnio, kilka dni temu byłam, odwiedziłam, więc w dobrym humorze byli. No i tak, aby dalej tak zdrowie dopisywał. Od początku bardzo chciałam, żeby promocja, spotkanie autorskie odbyło się tutaj w domu parafialnym, parafii świętego Jana Teologa. Tutaj na co dzień mieszkam, tutaj mój baciuszka właśnie tutaj jest, tutaj jesteśmy razem całą rodziną i chciałam z naszą społecznością taką, z najbliższymi nam ludźmi porozmawiać, opowiedzieć.
2: Pokulki, to już nie pierwsza kniha pra Ulzimira Naumyka o Białostoku, to może być może trymali zwrotną sobie swoich czytaczów, może być niekie niewiadome fakty.
1: Dostaję takie pierwsze zwrotne informacje, ja czekam na więcej, bardzo czekam, ale mam pierwsze o tym, że tak, że czegoś na przykład nie wiedzieli, albo bardzo ucieszyłam się, jak dziadka znajomy z sąsiedniej wsi przyjechał, przeczytał już książkę, przyjechał do niego i powiedział, wiesz, Wołodzia, tam wszystko jest napisane tak, jak było. Wtedy tak się ucieszyłam, że rzeczywiście ludzie mają, ci co kojarzą pewne sytuacje, albo po prostu tamte czasy, to mówią, że tak było. Z tego jestem bardzo zadowolona. Bardzo ucieszyłam się, że dziadek powiedział, że dobrze jest napisane, tak jak on chyba sobie to wymyślił i wymarzył, więc też wtedy bardzo się ucieszyłam. Pamiętam, że babcia oglądając książkę zobaczyła jakieś zdjęcie, którego nigdy chyba nie widziała, więc też była zaskoczona, że jakieś zdjęcie powstało, a dziadek miał wiele mu zdjęć robiono w ciągu tych lat, tak, i wiele z różnych sesji miał, więc gdzieś jakieś zdjęcie gdzieś tam się jeszcze skryło, którego i sesja, której babcia nie widziała, więc nawet ona była zaskoczona. Także myślę, że udało się dużo zbierać takich ciekawostek i smaczków i nieznanych informacji. Mam nadzieję, że jeszcze więcej dostanę tych zwrotów, spostrzeżeń, uczuć, tego co ludzie, ich przemyśleń.
2: Szefer parafii, ojciec Marek Wauraniuk, podkreślił ważność takich kulturowych spotkań dla miejscowej społeczności.
3: Prezentacja książki autorstwa matuszki Anny Naumiuk-Jakuc, jaka ja o swój czas napisała knihu, zatytułowano Włodzimierz Naumiuk, zanim przemówił rzeźby. Poznajmy wspólnie historię ukrytą w drewnie i rzeźbach. Ta książka Jana powstała przed wszystkim z nagody dumka pra napisanie tej książki, ona narodziła się jak raz na jubilej 90-godzia życia głównego bohatera tej książki, Władimira Naumiuka. Jego unuczka tak składa, że jest pracownikiem naucznym Politechniki Białostockiej. Jej doktorska robota była związana także z życiem, tworami, myślami i koncepcjami architektonicznymi, bo pro to też trzeba powiedzieć, Władimira Naumiuka. I on nie tylko robił u dzierwie swoje roboty, jakie przedstawiają teraz, разных бахатыроў з жизни, но так само з Біблії і святых апостолов, святых угодников, анёлов. Рабіў так само і рэжби людей.
0: І цяпер пра свайго дзеда кнігу напісала яго внучка Ганна Наумюк-Якуц. Прэзентацыя этой кніжкі Владзімір Наумюк, пакуль выкажуцца скульптуры, прайшла ў прыходзе святога апостола Яна Багаслова ў Беластоку.

0: Призначення купальнички для місцевої супольності «Залук» розповідає директор Гмінного центру культури «Городку» Магдаліна Лотиш.
1: Для нас то przede wszystkim ogromny powrót do tradycji. Bardzo piękna impreza, na którą czekamy co roku. Nie tylko my, ale też widać, że bardzo dużo mieszkańców województwa podlaskiego i chyba nie tylko z naszego województwa, bo coraz więcej turystów obserwujemy, coraz więcej osób z różnych zakątków Polski. No przede wszystkim taki duży powrót do tradycji, do tego, co zakorzenione. Czekamy też na to wejście do rzeki.
2: Będzie.
1: Będzie oczywiście tradycyjnie i nigdy nie wiem, ile osób ile dziewczyn wejdzie ze mną do rzeki. Mam nadzieję, że jak najwięcej. Tam będzie też nowy zespół dziecięco-młodzieżowy, jeszcze bez nazwy. Mamy też nowość, zespół Kalineczka z Załóg. To są dzieci, które tutaj, grupa się otworzyła niedawno, a już z impetem weszli na scenę, na białoruską scenę muzyczną na naszym terenie.

Po historycznym budynku w centrum Mińsku odbył się mocny pożar. Podrobiazności poczuje Madoladzimira Lobcewicza już o raz 3 chwiliny. Stolki zostaje co do 8 godziny w Polsce, 9 w Białorusi.

0: радыяцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Радыёрацыя ахоплівае ўсё беларуска-польскае памежжа, і цяпер хочам запрасіць на цікавую выставу ў музеі Падляскай вёскі каля Беластока. Выставу, якая ў пэўным сэнсе звязаная з матэрыяльнай справай, са справай бізнесу і фінансаў, паколькі гэта выстава традыцыйнага строю. А вядома, што строй мог быць і вельмі дарагі. Выстава традыцыйнага строю з сённяшняга падляскага ваяводства. Гэта вынік шматгадовых доследаў, прац і таксама супрацоўніцтва розных устаноў культуры ваяводства. Пра гэта там нас суаўтарка выставы, даследчыца традыцыйнага строю Альжбета Піскаш-Бранікова.
2: Kiedy myśmy zaczęły pracę, zrobiłyśmy bardzo dokładną kwerendę w całej Polsce. I do książek wykorzystałyśmy absolutnie wszystkie zbiory i wszystkie elementy, które są w zbiorach innych muzeów. Więc w książce jest więcej o pewne elementy wypożyczone z Krakowa, z Łodzi, z Warszawy, o pewne elementy wypożyczone tutaj z miejscowych izb regionalnych. Tutaj ograniczałyśmy się już do wypożyczeń powiedzmy tylko muzealnych, ponieważ to są bardzo skomplikowane procedury. Wystawa jak na tę chwilę i na naszą wiedzę i w ogóle na wiedzę jest absolutnie reprezentatywna. Może nie jest tak bogata, jakby się chciało, kolorowa, ale pokazuje to, w czym ludzie chodzili i bardzo radziłabym zwrócić uwagę na spódnice, które są najpiękniejsze, ale mają tą wadę obecnie, że są wykonane z tkanin samodziałowych, które trzeba by było utkać, a niestety te możliwości są bardzo skromne. Istnieje też tutaj niewiele haftów, ale też są i proszę, jeżeli ktoś będzie zwiedzał wystawę, dokładnie patrzeć na koszulę, bo tak na pierwszy rzut oka bardzo się odróżniają koszule z okolic Bielska Podlaskiego i Hajnówki, bo jest to haft czerwono-czarny, ale jest tu też bardzo wiele haftu białego, głównie na koszulach kobiecych. Zresztą strój kobiecy jest troszeczkę bardziej rozbudowany, zresztą noszony był dłużej, ponieważ męski przestał być noszony praktycznie jak można było kupować już coś w mieście. Myślę, że to wynika między innymi z tego, że to, co kupowano w mieście, po pierwsze, mężczyzna jak pojechał do miasta, to się nie odróżniał swoją wiejskością, w związku z czym wolał się ubrać tak, jak się ubierano w mieście, a po drugie, paradoksalnie, strój miejscowy, wiejski, tradycyjny był droższy, ponieważ należało na niego utkać samodziały. Był to prawda taki okres przejściowy, kiedy formy były już takie ogólnoeuropejskie, miejskie, natomiast wykonane z samodziałów, no bo te akurat były gotowe w domu.
3: І вось маем гатовы выставу 41 экспанат народны строй падляжскага ваяводства.
2: Можа, то не ёсць выстава, которая паказуе нам якісь фаерверк, але ёсць то выстава бардзо прамышлана, склада сі з трэх в засадзе чэнсці. На двух першых паказуемы строі з аколіц Бялого Стоку, Бельска Подласкіго, значы строі дробно-шляхецькі, трудно паэджаны сон з аколіц Чыхановца, але сон оне, то строі нашаны гувне пры przez drobną szlachtę. Potem mamy stroje z okolic Sokółki, z okolic Suwałk Augustowa i stroje ludności litewskiej z okolic Płońska. Trzecia sala jest taką trochę zabawą. Pokazujemy tu stroje zimowe w pierwszej części. Troszeczkę bielizny. Przekornie nasza kobieta przy szafie stoi w majtkach i w staniczku. Potem stroje robocze i na koniec parę weselną i dziewczynkę od pierwszej komunii.
3: Асобнае месца на выставе заняў строй з Лубінскага ваяводства, які на працягу многіх гадоў памылкова успрымаўся як падляжскі і трывала ўвайшоў у масавую культуру менавіта пад такой назвай. Экспанат вылучылі асобна з адмысловай пазнакай «Гэта не падляжскі строй». Падрабязнасці распавяла суаўтарка экспазіцыі даследчыца народнага строю Альжбета Піскаш-Бранікова.
2: Mam tu też pewną zagadkę i informację, także jeżeli ktokolwiek przyjdzie na wystawę, to go bardzo proszę, żeby zajrzał za szafę. O co za tą szafą chodzi? Stoi tam strój, owszem, noszony przez ludność mieszkającą na Podlasiu, ale ta ludność mieszka w granicach województwa lubelskiego. Jest to strój, który etnografowie nazywają nadburzańskim i został on opisany w atlasie strojów Janusza Świeżego, który ma tytuł Strój Podlaski i małymi literami napisany nadburzański. Tutaj pozwoliliśmy sobie pokazać okładkę tego wydawnictwa i miejsce, gdzie ten strój na mapie jest zaznaczone miejsce, gdzie ten strój był noszony. I dlaczego to pokazujemy? Ponieważ walką z wiatrakami jest tłumaczenie wszystkim, że na Podlasiu nie noszono takiego stroju. Że to jest na Podlasiu tym, który leży w granicach województwa, który nie leży w granicach województwa podlaskiego. Jest to owszem strój podlaski, ale nie jest to strój charakterystyczny dla całego Podlasia.
1: U wystawie tradycyjny strój z terytorii sąsiedniego Podlaska województwa. Najbardziej kosztowne eksponaty ze zborów Podlaskiego Muzeum Narodowej Kultury, jak również Muzeum w Suwałkach i Muzeum Sokolszczyny. Wystawa będzie pracować do 30 października.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety,